0: zbeži, a spomini ostanejo.
1: Tvoji najljubši hiti. Samo na Radio 1.
0: 80.
2: Don't close

0: Soundtrack poletja.
1: I tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. Radio 1.
1: 80. Penso con sueño para si.